0: znakiem szczęścia.
1: Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
0: Ale
1: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Grano. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz? Moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Zapłonie. Zrobię z tego fajka,
1: nowe granie, bo ja się nie boję. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się.
3: Przyda się.
2: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
1: To jest moje radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła szósta, dzień dobry, wstajemy. No ci, którzy nie muszą, niech sobie jeszcze trochę poleżą, ale ten czas na prawdziwą pobudkę już nadchodzi wielkimi krokami. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do godziny 10:00.

śniadaniowe, kochana, to pewnie jest w jednej z dwóch grup. Albo najpierw mleko, albo najpierw płatki. W której grupie jesteś ty? Powiedz nam o tym na Facebooku Moje Radio 24.

U nas o 11:00 czas na klasykę. Lecą numery, które zna każdy i które zawsze działają. Koniecznie włącz o 11:00, od poniedziałku do niedzieli. Zostań z nami, moje Radio 24.

której grupie jesteście? Raczej ciepłe śniadanie, czy raczej takie cokolwiek na zimno? Mnie się zdarza tak i tak, a prawda jest po środku. Pewnie dyktuje to fakt, ile mamy czasu z samego rana, a tego jak zawsze za mało.

Czy za wami już są poranne zawody pod hasłem kto pierwszy do łazienki? Najbardziej współczuję takim podobnym do mnie, którzy mają w domu kilka pań w różnym wieku i ta kolejka do łazienki to się potrafi tak wydłużyć, łomatko. No cóż, może się jednak mężczyźni, drodzy, dopchamy. To jest moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Moim

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama. To jest Moje Radio 24.

Mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą. Trzymam kciuki.

tutaj mamy dwa obozy u nas. Jedni piją kawę z mlekiem, drugi piją tylko i wyłącznie czarną. Ja jestem w tym obozie drugim, ale nie będę sobie robił żartów z tych, którzy z jakiegoś mi zupełnie nieznanego powodu leją do kawy mleko. Albo dosypują jeszcze nie wiadomo czego. No, zależy co się lubi. Wam polecam waszą ulubioną kawę oraz muzykę w moim Radio 24.

Mam taki kubek z napisem, mam taki dużo pracy, że nie wiem, w co mam ręce włożyć, w związku z tym nie zaczynam niczego. Czy też macie takie poranne kubki z motywującymi teoretycznie hasłami, które powinny pobudzać do działania, a nie pobudzają? Jakie są wasze ulubione napisy na naczyniach? Dajcie znać w moje Radio 24.

większych firmach, żeby nie powiedzieć korpo, zdarza się takie coś, co wymaga śledztwa, porannego śledztwa w kuchni. Przychodzisz do pracy, wkładasz sobie śniadanie do lodóweczki, zjem za godzinkę, albo jogurt. Wracasz i nie ma ani jogurtu, ani kanapeczki, ani nawet tego kawałka sera. Tutaj potrzebne jest chyba biurowe CSI.

moich rodziców z okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

W zasadzie to ja tylko teraz tak na chwileczkę. Chciałem wam serdecznie podziękować za to, że wybraliście moje radio 24 Rado na towarzysza o tej porze. Polski język, trudny język. W każdym razie bardzo serdecznie wam dziękuję i zapraszam do 10:00.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: moje Radio 24.
1: 8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Zdarza się, że poranek kończy się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi sobie w obiad. W Polsce mamy przyjęty zwyczaj obiadokolacji, ale śniadanie obiadów jest

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Schody zamiast windy. Taka rada dla zdrowia. Tylko nikt nie wspomniał, że po tych schodach trzeba potem jeszcze wejść, a nie tylko o nich myśleć. Jak tam wasze postanowienia bycia fit? Bo moje utknęło gdzieś między kanapą a lodówką.

A może by tak bułka z awokado, albo łosoś, jeszcze sałata i pomidorki koktajlowe, albo może w drugą stronę, tylko i wyłącznie białko. Jak ja tak popatrzę na tego Instagrama i na te zdrowe śniadania, dziwne to. Mnie to czasami rano najbardziej się chce zjeść parówkę.

Czasami poranek kończy się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi w obiad. Śniadanio, obiad. Taka poranna obiado-kolacja. Dziwna sprawa, bo raczej w Polsce nie praktykowana, chociaż bardzo częsta. No, można to zastąpić i zjeść coś rano na mieście. Znacie dobre miejsca na śniadanie w waszych miastach? Napiszcie nam na Facebooku.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Po dziewiątej poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę, albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z całego serca zazdroszczę.

A może dzisiaj było tak, że się obudziłeś, patrzysz, a tutaj o matko, o córko, o rany, to już? I trzeba od razu przejść w tryb naddźwiękowy. Jeśli tak, szybko, szybko, czasu mało. Zostań z moim Radio 24.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Moje Radio 24 każdy dzień ma swój rytm. Od klasyki o 11 po nocne pościelowe o 23. Zajrzyj na naszą stronę www.mojeradio24.pl. Sprawdź naszą ramówkę i zostań na dłużej.

macie też tak czasem, że po pierwszej kawie wcale, a wcale nie jest lepiej i wręcz człowieka aż się, żeby wypić tą drugą? U mnie taki moment właśnie nadszedł. Wam też polecam waszą ulubioną oraz ulubioną muzykę w Moje Radio 24.

Przypominam wam, że każdy poranek to reset. Nieważne, co było wczoraj. Dzisiaj zaczynamy od nowa. Optymistycznie, z energią, z Moje Radio 24.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że pomaga.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł na
2: rok, godzina.

0: Stop. Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama. To jest moje Radio 24.

No, plan na dziś to był ambitny, prawda? No właśnie, był. A teraz jest jakoś połowa dnia i jakoś to wszystko się pomału rozmywa. Spokojnie, my przynajmniej trzymamy poziom.

kilkanaście sekund i jesteś w radiu. Dzwoń 22 602 0068 i działaj. 22 602 0068.

Muzyka ma jedną fajną cechę. Chyba zgodzicie się ze mną, że trafia tam, gdzie słowa nie zawsze dają radę. I dlatego czasami jeden numer mówi więcej niż cała rozmowa. I my takich numerów szukamy i śmiem twierdzić, że znaleźliśmy całkiem wiele. Zostań z moje Radio 24.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

0: Moje Radio 24.
1: Już po 11:00 czas zabrać was w krainę wypełnioną największymi klasycznymi hitami. Nic więcej, aż do godziny 12:00 w Moje Radio 24.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Kościelowe.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: 60 minut tylko polskiej muzyki.
1: Słuchasz Moje Radio 24.
0: Moje Radio 24. Polska godzina. Polska godzina. Mazowsze w dwie minuty.
2: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki. Niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze, gdzie mi moje? Radio 24. Polska godzina. Polska godzina.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.
3: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
0: Moje Radio 24. To jest Moje Radio 24.

0: Jest po 12, zatem tradycyjnie w moje Radio 24 tylko i wyłącznie polska muzyka.
1: 60 minut tylko polskiej muzyki.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin Równiny Radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł.
2: Rok, godzina.
8: Mój tylko

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 13, pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam serdecznie.

Zatrzymaj się na chwilę, serio. Nie skroluj, nie przełączaj, posłuchaj jednego kawałka do końca. Zobaczysz, że robi to różnicę. Małą, ale realną.

Twoje słowa, twoja muzyka i antena stoi otworem. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz piosenkę. Powtarzam, 22 602 0068. To jest moje Radio 20.

Technologia zmienia się szybciej niż pogoda. Nowe aplikacje, nowe funkcje, nowe wszystko, a jedna rzecz się nie zmienia. Dobra muzyka dalej działa. Nieważne, czy leci z radia, telefonu, czy starego głośnika. Jeśli wpada w ucho, to robi klimat. I my w moje Radio 24 ten klimat właśnie dla ciebie gotujemy. Kocha.

Nie musisz wcale być idealny. Nie musisz mieć planu na wszystko. Wystarczy, że jesteś, a reszta jakoś się ułoży. A my w międzyczasie coś dobrego zagramy. To jest Moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 22:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Czasem rozmowa z kimś dużo daje, a czasem wystarczy dobrze dobrana muzyka. I jedno, i drugie zdecydowanie ma sens. No i właśnie dlatego w moje Radio 24 znajdziesz i jedno, i drugie.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Radio. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Pytanie dnia, co na obiad? Najbardziej stresujące pytanie w polskim domu. Jeśli macie patent na obiad w 15 minut, który nie jest parówkami albo makaronem z ketchupem, to gratuluję sukcesu życiowego. Ja dziś stawiam na improwizację z tego, co tam znajdę w lodówce, jak skończę program. Trzymajcie kciuki. Słuchasz Moje Radio 24.

Urodziny, imieniny, a może po prostu nie ma żadnej okazji? 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Polska Godzina wraca codziennie o 12 i o 22. To takie hity, które śpiewasz od pierwszego refrenu. Koniecznie do nas dołącz w moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama. To jest Moje Radio 24.

po 15 w Moje Radio 24, kolejna godzina waszych pozdrowień i dedykacji. Zadzwoń i nagraj się, wybierz też piosenkę 22 602 0068. Zapraszam.

Dwa razy dziennie rozsuwamy wszystkie gwiazdy i robimy miejsce tylko dla polskiej muzyki. O 12 i o 22. Warto zapamiętać, bo polska godzina czeka.

chcesz wejść na antenę bez gadania z prowadzącym, to się akurat da zrobić. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer ponownie 22 602 0068.

Lubimy myśleć, że mamy kontrolę nad wszystkim. Plan dnia, zadania, terminy, deadline'y, a potem życie robi swoje. Dlatego dobrze mieć coś stałego. Coś, co po prostu jest. Muzyka w mojej Radio 24 jest właśnie taka.

Chcesz zrobić komuś niespodziankę na antenie? Da się. 22 602 0068. Działaj teraz. Numer 22 602 0068.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł.
2: Rok, godzina.
8: Mój tylko

0: godzina, codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24, czas powrotów do domu oficjalnie rozpoczęty. Ci, którzy pracują do 17, będą się chyba już pomału zbierać, przynajmniej mentalnie. Ja bym tak zrobił w każdym razie. A całej reszcie będziemy towarzyszyć muzycznie.

Czasem masz wrażenie, że wszyscy wokół wiedzą, co robią. Spokojnie, oni też improwizują. Ty przynajmniej masz do swojej improwizacji dobraną do tego specjalnie dla ciebie muzykę w Moje Radio 24.

Masz swoją ulubioną piosenkę i chcesz ją komuś zadedykować? 22 602 00 68. Nagraj się i lecisz. 22 602 00 68.

Uwielbiam te nowe modne knajpy, gdzie porcje są wielkości znaczka pocztowego, a rachunek wystarczyłby na wakacje. Ale hej, przynajmniej ładnie wygląda na zdjęciu. Macie swoje ulubione miejsca, czy też wolicie raczej domowego, schabowego? Lecimy z muzyką. Będzie bezpieczniej.

Wiesz, co jest najdziwniejsze w dorosłym życiu? Że nikt nie tłumaczy ci zasad, a ty i tak musisz grać. Wstajesz, robisz swoje, czasem lepiej, czasem gorzej i gdzieś w tle dobrze jak coś gra. Bo muzyka to taki cichy towarzysz, nie przeszkadza, nie ocenia, a jednak robi robotę. I właśnie po to tu jesteśmy. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
2: Dzień dobry, chciałbym piosenkę dla Macieja Jędrzewski, Dodę, nie daj się. Dziękuję. Trzymaj się, mordo.

0: kościelowe piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 22:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Słuchasz moje Radio 24, minęła piąta. I wanna play this for you different.

zawsze będzie. Świat. Świat jest głośny. Powiadomienia, wiadomości, opinie, komentarze, wszystko coś chce od ciebie. Dlatego czasem warto mieć jedno miejsce, gdzie po prostu leci dobra muzyka, bez ciśnienia, bez hałasu. Po prostu gra. Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Kolejne spotkanie, które mogłoby być mailem, kolejny wyjazd, który dałoby się załatwić przez Teamsy. No witamy w rzeczywistości. Dobrze, że przynajmniej i w pracy, i w samochodzie coś tam gra. Najlepiej, jeśli to moje Radio 24. Comment is that girl, like...

Wbijaj na antenę przez telefon. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz kawałek. Powtórzę, 22 602 0068.

Dwie minuty, jedno miejsce i cała masa ciekawostek. Mazowsze w dwie minuty. O 12.30 i 22.30 lecimy codziennie w moje Radio 24.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama. To jest Moje Radio 24.

pościelowe. Noc, muzyka i trochę emocji. Zapraszam, startujemy o 23, a kończymy o 1 w nocy. Włącz koniecznie i pozwól się zrelaksować.

0: Mówi Himmel Jadwiga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Zrób klimat w radiu swoim własnym głosem. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów numer już teraz. Numer do studia 22 602 0068.

Siedzisz teraz w pracy przy komputerze, w aucie, a może w domu i wszystko wygląda podobnie jak wczoraj. Ale każda taka chwila to kawałek życia, który właśnie leci. Więc jeśli możesz zrobić jedną rzecz lepiej, to zadbaj o tło. My to tło ogarniamy, a ty rób swoje.

Chcesz coś przekazać w swoim własnym, unikalnym stylu? 22 602 0068. Nagraj się i zamów numer 22 602 0068.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Kościelowe.
1: Moje Radio 24.
2: Po 19, czyli właśnie teraz, w Moje Radio 24 rozpoczynamy podróż nad Mazowszem. Miejscowości małe i duże, posłuchaj i zobacz, czy byliśmy także u ciebie.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny zatopiony w zieleni przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do Wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje 3. rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto-legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki, układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odrzywu ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz. Idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę Dobrogosta Odrzywolskiego nadał prawa miejskie. Dziś plac, otoczony kamienicami, z lotu ptaka wygląda jak geometryczny fundament, na którym zbudowano tożsamość całej okolicy. Każda linia ma tu swój początek w średniowieczu, a każdy kąt prosty opowiada o ambicjach dawnych właścicieli. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi. Jego neogotycka sylwetka, wzniesiona na początku XX wieku, przecina przestrzeń z niemal matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma Odrzywu w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odrzywu z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odrzywu to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy industrialny sznyt i ślady wielkiej historii, z drugiej żywa zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj klasyk, Perfekt i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutańskiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa "chcemy być sobą" nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. "Chcemy bić ZOMO" wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed Wami Perfekt. Chcemy być sobą.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego guilty pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Plate, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3030, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje, wypijmy za to.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 2004. Polska zachłystuje się nowoczesnością, ale na studenckich stacjach wciąż czas płynie jakby trochę inaczej. W oparach taniej herbaty i pośród rozrzuconych prześcieradeł, bielizny i notatek rodzi się hymn pokolenia, które jeszcze nie chce dorosnąć. W Skarżysku Kamiennej grupa przyjaciół wydaje debiut pod tytułem Wszystko jedno. To właśnie tam pojawia się utwór, który za chwilę usłyszy i będzie śpiewać cała Polska. Zanim pójdę. Kuba Kawalec nie pisze o wielkiej kinowej miłości, pisze o tym, co boli najbardziej. O niepewności, o prostych deklaracjach i o lęku przed tym, co będzie rano. To nie jest skomplikowana poezja, to szczerość, która uderza obuchem, bo każdy z nas kiedyś stał w tych samych drzwiach, nie wiedząc, czy zostać, czy wyjść. To piosenka o miłości mimo wszystko. O świecie, który nie jest wrogi i dziwny, ale staje się znośny, gdy masz kogoś obok. Bez patosu, za to z brudną gitarą, zapachem jesieni i wyznaniem, które stało się refrenem całego pokolenia. Dziś, po ponad dwóch dekadach, ten utwór wciąż smakuje tak samo. Młodością, która nie pyta o konsekwencje i tą krótką chwilą, w której czas naprawdę stanął w miejscu. W moje Radio 24 Happy Set dla tych, którzy wciąż słuchają słów, by zostać na jeszcze jedną noc. Zanim pójdę.

0: jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka – wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: to takie męskie. Historia jednej piosenki.
1: Dziś trochę już może zapomniana grupa Goja. Trzyosobowy zespół powstał w 1995 roku i od początku jego wokalistką jest Magda Wójcik, absolwentka klasy śpiewu Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Zespół zadebiutował w 1998 roku. Charakterystyczne jest to, że mimo prawie całkowitego braku promocji, zespół zyskał bardzo przychylne opinie krytyków. W 2004 roku wziął udział w eliminacjach do Eurowizji. Udało im się również zagrać razem z takimi muzykami jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Potem posypały się nagrody, jak choćby Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku za płytę Smak Słów. W tym samym roku Goja otrzymali propozycję nagrania piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Tylko Mnie Kochaj. Film i piosenka okazały się wielkimi hitami. Warto dodać, że cała kampania reklamowa produkcji oparta była tylko o piosenkę Tylko Mnie Kochaj w wykonaniu Goja. Dzisiaj...

0: jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty. Czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów. To hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: Historia jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś, jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Pościelowe.
1: Moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: Człowiek może dostał. Może.

się życie. Nie ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest niedobra, gdy z tobą stoję. Gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa.

tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na mnie.

jego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady.

pośredniaka na gapę. Tobie też pewnie już nie piszą mandatów. 826 KPC, bezskuteczność egzekucji wszelkich po samą wieczność. Lecz tobie się uda.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Bożyna.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.